Se da miđi no posto naposed mih je kus pozitivnog klopsa dobi šmič ve tutih dnjah, a tajki pozitivne klops, to se zvažu rec. Maja tonkon stiđenja ve kočinje, tam sveča minuce vesne sveđe in čera su tam lečne postnice svečili, to više žortne vopras, kak su tam so pšedraščili, ach, všech možnih kostimah, do to pak. A to se přeco tež jara važu, zo to zorganizuja menujce Hašinski nadby vohňových voborů. Dokładnie 9 wubranko tak rec je tam startowało na wódce, na przykład ze Strywcu, ze Zdebric, ze Skoblic, ze Srachlowa, samo sobie też domjaca wohniowa wobora, ze Skoczyny. No i aż tutaj bieszę nitko najspieszniejszy ze Schadzicu. To by zapoczęła najpierw raz z Cyczym miestnom, to bieszę wohniowa wobora ze Sulszec, ze Zdebric, 20,81 sekunda. Potom mamy na drugim miestnie bieszę wohniowa wobora ze Zbryszku ze 25,96 sekundami. A wielka gratulacja wohniowym wobornikam za prynie miestno ze Salowa ze 23,89 sekundami. Po takim tam nadbiehować najpierw raz zaswyczyć moc motor klumpe, potom běžeč tun čahu, rozvič Hadžicu a potom ještě trichič, potom spouny paru na věste nohaj parkour. Tak raz to praju potekim. Hašinský nadby so dere zmištrovau ve kočinje z doromade 9 vohňovými voborami. Utrobnu gratulaci, ještě raz do Salova. 10 po napo, sedmiche.

0: spóni paru. Prawdzie podobnie w obchodzie do dżęcyszego dnia na po 8 się. Dobre ranie wszystkim.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Za piate letniki na serbskich dale wiedúcich šulach ve budyskim azorskim okresu sú za nové šulské leto ličbe jasne. To zdieli krajný zárad za šule a kúpvanie lásupna na prašovanie. Janek Vočo má ďalšie informácie.
3: Na serbskej vyššej šuli ve Budyšine sme ja 20 deči ve jednej riadovni a s tým 10 menej členy. Na serbskim gymnáziu Budyšin a na vyšších šulách ve Kulove, Voklecach a v Radvorju sú ličbe šulerov toho runia odbierali. Přiušiem pak sme ja na gymnáziu C a na vyšších šulách stajne 2,5 letnikaj. Stupava je ličba šulerkov porno tomu ve Ralbicach vo 7. Tu iš vukne přichodne 27 deči ve jednej riadovni.
2: A najväčší prírost za 0,5 letnik maja ze 17 na serbskej vyššej šuli ve Slepom. Tam vuknie od nového šulského leta 36 deči ve 3 riadovniach. V honjovúžiských kúpielach, kajž v Borchove, Kulove a Biskupicach je letuša sezona s vukovanskými pôriemi zásadne zaručená. Kajž zdeli nám Matias Šlajf z Biskupic, má tam 4, v Borchove jedno stajného a když je treba dostanú krotkodobne pomoc z vodovie stráže v Halštrovie. V lesnej kúpeli v Kulove môže tamnejší púhanský mištor Uwe Mikl, když je treba stajne jednoho z celkone 15 vukovanských púhariu vodovie stráže v Kamencu a Vojoreca zasadič. Po meneniu Mikela je pak Jane a Češo zajemcu za tuto zastrenstvo namakač. Rajkanišče pestovanie v Bluňu má sa v občianie pretvarič a rozširič. Gmena Halštrovská hola dostane za to spichvanské sredky z líderového programa. Dopraje na zajšom posedeniu gmenskej rade tamniša komunica. 55 tisíc eur sa spichuje štož záru na niečo 70% koštu. Cokonia pači projekt nemale 70 tisíc eur. Plánované sú škytné mate, jeli dieči z rajkanských nástrojov pádnu každéž nové nízky vodové bazén. Dziewa maja po możności hać do mieje 2027 zakończeny być. Dolady do mobility przychada zmożnia Czornokomczanski Smart Mobility Lab na poslednej niedzieli w juniu. Tam można się zajmce twarniszczo wobladać, a namiestny dożywić, gdyż posłużuje sobudziewaczerio tej utreszczane trute a robotery. Dzień wotorienaho twarniszcza w Czornokomcu je rytka składność zonić w aktualnych ujczach na tamniejszym twarniszczu, a poladać za kulisy jednego z najuznamniejszych projektów przychoda w naszym regionie, ryka z Technickiej Uniwersytet Ręszczany. Od pondzele w uporedzie na autodrozy 4 je skórostofom a wospokom szkody na jezdni. Kajż autodrohowa tołażność związka z dzieli ponowuje drogu na dohromady 6 kilometrach. Twarskie dzieła maja hać do novembra trać, a niedzie 12 milionów euro płacić. W biegu zanierowania przepruje też tunel pod Limasom, co dla się wun od pondzele do piatka nocy zauriene. A to one wiechu. Nasze pojeźdźcze, kiś namakacze też na naszej internetowej stronie, a we naszej darmotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Žive slebro pokazam jestem hižo 25 stopňu a spočatne zmejme tu išto slunca, vie biu popolňa, sú potom nevedra šipovedžené. Čiušem haj ostane horco, žive slebro zalieze po horní Úžice na maximálne 20-30 stopňu. Noce zmejme potom tiež mive temperatúre 20 stopňu a júce žive slebro potom znova přes stopňu. Přesci stopňu zalize.
0: Jestli musel te budeš prajč, žive slibro pokaza runie krutke kolove. Nitko hižo 4 menšine po napo 8. Na drohách se ničo nestara, abo nestava dobru jezbu do džencnišeho nímale hižo do podnia na haj napo 8 ještě ranje. Vítajte k nám, Rine, so z nami stavače.
1: Serbský rozvoz.
0: A zabídom sedíče. Što da po vás doma dáve? Máte jo nám kově zvaril. Cautusche Bruchmosali.
2: Ja, dann nicht am Du.
0: Danke, ich sage, ich bin aber was mit.

To je jeszcze zbyt kudby, czerawszych licznych pustniców. Wykoczynie to bycze ulkie łono tam. Wyslepom wotmije socywy kunstydżenia 10. dudakowy festiwal dżęca zmija tam ulki swiedżeń wot popudnia cioch. Program ze schudżbu, ze zabawu, za dzieci, a ze wiele, wiele biesadu. W Kruszczycach pod Fulke Coku możecie w dżęcniszeho rania elegantne zapszahi w obkiedżbować tam w urysaja so mistrzostwa w tytuł Sakskiego mistrza albo mistrzki, a to we wodzieniu zapszaha. Na przykład dżęca rano w 8 tam dżolus, minucy za 10 mięczynu. Sano możecie nam pokiju dać, chodź no suszice nastupieni, to rady dalej damy. A potem zmija też jezdzenie wokoło Kielu. No to by zrazu ani dom do prynieho. W kulturnej zawodzie w Budyszynie zaklinczy dżęca wieczona po 8 zalonowa hudźba, gdy zahudzi serbska komorna filharmonia. Miłoczanski chrześcijansko-socjalny kubański skutk przeproszuje jutrze niedzielu zromadnie z kosztom Marina Wiezda w Pańczycach Kukowie na klosztorski a swójbny swiedzień budyskiego okresa. A tam namiestnie chce też przewieźć typizacijską akcję za skoryneho Emilia. Tam możecie się potajkim jako możny daryciel rodowych bańków registrować dać, a z tym też pomagać żywienie Emilia wukować. Serbski ludowy ensemble prosi niedzielu, jutrze po południu cioch na litnu galu rejonskiju skupin Wużiczanka a Wużiczanska Rapsodia. A dalsza prezentacja będzie potem na wieczo peczych do runia w serbskim ludowym ansamblu.

to pocit temperatura. Sebastian Nebel Förster spiewa Scotch przez swój szczęść. Nazwijmy dzień zarost. Dyso, von Stupice, Andreas Viking. Veronika Rachelitz, ona rejuje szajna dżęca w Gocinie, albo na folklonym lepe prajne Dudakowym festiwalu we Slepom. Sedamieczno połosy mych, albo ze zboża dla, gdyż suso miszterojo dżęca we Kroszczycach w Urysali.

0: MDR Sakska, Serbski Rozvoz.
1: Sport. Z Janom Rehovim.
2: Koniace sportowe towarstwo przy klosztorskiej łodzie Pańczycy Kukow przewedzie dżęca a jutce w Kroszczycach jezdny turnier z jedno a dłuprzeżnymi koniacymi zapszami, a to stajnie od rania 8 do popołudnia cioch. W obdzielnicy przyjedu do Łużicy na krajne mistrzostwa z Sywieje Sakskie. Kopańca, dżęca a jutce przewedu są na okresnej runinie poslednie winowatostne dybkowe ry. Akcent leży tu na dybkowe, dokaż przewedu są przychodne konstydzenia w Ralbicach kończne pokalne ry zapadowużyskiego kopańskiego zjazka. Dżęca sobotu raje są przypodniu od jenej w poslednie ciliczaki w Radworiu, Lubuszu a Nebelczycach. Przyladowarje w Nebelczycach niech sujżo napój jenej namiestnie, dokaż rożonuje tam dory wiacorych kopariów. Potem raje mustwo SJN przeczył rajnemu zjednoczenstwu Mały Wosyk. W Radworiu budzie to dżęca dalszy gmiński darbi Radwor Wólka Dubrawa. Kopanska rezerwa sportowej jednotki Kruszczycy nastupi w Lubuszu. Dżęca po południu cioch raje potom prynie kopanskie mustwo SJ Kruszczycy w Lubiju, haj, to je prawie, a to przeczyło cyłki zelenobywych z Bukec. Rajniszczo w Bukecach mianujcy jeszcze hotowe nie. W samym czasu oczakuje Ralbiczan z Sokoliowy Delanach hostci z Wachowa. Dwie wupytanej partii stety tu jeszcze na łopenu, jutce niedzielu w jenej koparajne zjednoczenstwo Ralbicy Pańczycy w Ralbicach przeczyło rezerwy na twara niemskie Pazlicy, a jutce popołudniu cioch Pańczanscy koparja doma przeczyło cyłki z Wiernariec.

Dzień dobry, witam do dziewczyn. Ja jestem z Krótkara z Wukna Wodczyniła, żeby przewietriła. Jestem pontyż po tym trochę wodzicza zwiatła, dokąd so tuta słuczka mi jara lubi. A porek jerunie tu przez dwo poszty szo. Jest zatem ladał, że ta hara już inże. No to nie hara. To są polskie stuczki, polskie słowa, Edyty Gorniakowie, Andromeda we serbskim rozwosu, dziewięć mięczynu do dziewięć, nitko su dokoła wokoło szicy, su soja też wotuczeni. A to chcę was przeprosić też na historyjskie widzenie Bouse, a to w Kroszczycach, wiesz, to was to domizna przeproszuje, jutce popołudniowiec, joch, przy zamknie so zromadne kofepicze, przy grillowanskiej hecze.

0: jeszcze. Truskacowa sezona po nie bieży ja mnoze, da to se je zeswodzeć wodę haczna lodze, albo jako kompot z trochu cokorom posypane. Wulkie zboże, zo mamy tu we Łużycy truskalcowe pola, na których możesz se je też sam szcipać. Doma nic, su je wiele lit mili we szczijecach, truskalcowe polo nietko hiżo drugie lito nowe polo we hornej hurce. Kak spokojom su z letuszymi żniemi, aż to su wużadania, w tym jest Lydia Maciuła w Oboniła, a też w Kaszycach je pobyła, a tam serbskiego przedawaria na wominku zetkała.
1: Jeszcze, no, aj.
2: Kaszyczan Pyto Cysz ma ruce ponędziła. Siedzi z kapsym liczakom wystanie na kromę truskalcowa pola a liczy. Kupcy swoje naszczypane truskalce w korbiku na wał staje. Za kilo płacisz 5 euro. Hižo hotuje naštipane truskalce pača 7 do 8 euro na kilo. Wiele zajane dom 2 jabo za 20 euro.
3: Hallo.
2: Hallo. 3, 60 euro. No? Pačisne dla sotu nichtu nehoši. Vode, lepe svoja hač skupnice. A wiesz, to masz korbiku praja.
3: Od rana 7, 60 euro kašeca hač do 60 večo. Hoj, poprom, co vidzin. Při tym rannym vedre je skoraj mój rec, tego veli ľudí. Nikke je to kus... Mine, aber bon poponu ja se de ludzi schindu. Wit schriolach, bon just der.
2: Druse tisch rade hijo doschesch pschiedu. So beruse czerstwe truskalze sobu nadziewo naschipali. Pura sobu dziewacza Heiko Birkotz. Żaden problem, sme hijo wat betschich du sonst mehr. Przed 25 litami je wuntu započał truskalce przedawacz. Mestem maja 2,5 hektare malene su tisch borze zrawe w Kaszycach. A w obsiedzie Kaszczanskiego Kniežodwora Christian Bock w obkiczpuje generacijsku zminu. Wiele młodych swojbu przyjdzie, starsi pak mili na to dziwać, co dzieci kiczpliwe po riadkach skakaja. A dalszy trend je, że są też dzień, a wiac, hiżo naszczypane truskalce na miast nie kupuje. Też Christian Wenka je kwatku, a nydom wiacere gorby sobuza.
4: Klipsie, to są dobre, szusie dobre. Mit am Hafen, ja, du mal. Pech, Pech, und das ist ein Pofenko, Cinci, und Musik.
5: Hast du jetzt ein Cinci?
4: No, da ja nutzt euch mal schon gleich. Das ist ja los, nicht? Ei, no, am Lado, also. Das schlägt so. Das ist doch gerne, nicht, das so. Schick mal ein Wertrobo, nicht? So, ja, im Dalle, nicht? Wisch. Messerinne.
2: Die Spola Domanitz na Polu wie Hornihurze, maja podobne Pfatschisne. Dam netko druhe Lito na podra Hektarach schellake Družine Truskalco Plauja. Horzo tu pfode dere Nesnestu Rostlinki su Mimose, prei Matthias Domania. Najradša cedža vosnač do 21 stopinju mič. Za plavovarju truskalcu je stupaca minimalna mzda največji problem. Šako je dživo k 80% ručne dživo. Pšijo, cađenje, neroč plič, folije kvaš. Zato bo za 14 euro na hodinu pačič, to so potom tež na pačiznu truskalcu vuskutkuje, meni Christian Bock. Kaž domanja vidži vun dotanu ranicu pačizne docbitu. Przyjrzym staj z letusze sezonu dotaj spokoją. Truskalce suriane a wulke narostli, a deś spirunie iście w prawym czasu przyszło. Nietko mieli je szczypać, predehać co horcoty dla spala.
0: Kiedy smo nie słyszeli, su sopfaczy, se sowupfaczy, se truskalce na polu sam do korbika szczypać, kajż pola domanic w hornej hurce, aby w Kaszycach pola biskopic, a idea zno rano dodziła tam pozastać. Znano to te najszpatniejsze nie, animo toho wubudzi taka truskalca też wiesowość we słowo skwadzie. Szikwany mużik, a żonka, 10 minci, no po napo 10 minci.